0: Kubo, krawia.
1: Witajcie, pan pługa...
0: Cicho! Na rozkaz alba z mocy sławnej stolicy się z drabą ma ci wyciać 100 kijowatych kijów, alba kijów kijowatych. Stupaj, Kubo Krawiar, draby won czekają. Ale gdzie? Kubko, gdzie si? Pod, nic sa ti nestane. Kubo, Krawiar, gdzie si? Strela ti do duše, stupaj, kým ti pekne bravím, Kubo! Na moj hriešnu, už je so mnou zle. Veď ten ušiel. Kubo!
2: Hej, drábi! Chytajte ho! Veď ten ušiel!

0: Kubo, krabia.
1: Witajcie, pan Pługa...
0: Cicho! Na rozkaz alba z mocy sławnej stolicy się zdrabą mamu maci wyciać 100 kijowatych kijów alba kijów kijowatych. Stupaj, Kubo krawiar, draby won czekają. Ale gdzie? Kubko, gdzie si? Pod, nic sa ti nestane. Kubo, krawiar, gdzie si? Strela ti do duše, stupaj, kým ti pekne bravím, Kubo! Na moj hriešnu, už je so mnou zle. Veď ten ušiel, Kubo!
2: Hej, drábi! Drábi! Chytajte ho! Veď ten ušiel!
3: Fuj, ale som vám zdúbkal.
4: Zdúbkal?
3: No poutíraj si čelo, Kubko, a uspokoj sa, veď ťa tu nikto nenaháňa.
5: Hej, veru, pán kráľ, nebolo mi všetko jedno.

0: Jakubo, krawia.
1: Witajcie, pan Pługa...
0: Cicho! Na rozkaz alba z mocy sławnej stolicy się zdrabą mamu maci wyciać 100 kijowatych kijów alba kijów kijowatych. Stupaj, Kubo Krawiar, draby won czekają. Ale gdzie? Kubko, gdzie si? Pod, nic sa ti nestane. Kubo, krawiar, gdzie si? Strela ti do duše, stupaj, kým ti pekne bravím, Kubo! Na moj hriešnu, už je so mnou zle. Veď ten ušiel. Kubo!
2: Hej, drábi! Drábi! Chytajte ho! Veď ten ušiel!

Szubidubi, szubidubi, zawidzia mi moje zubi. Szubidubi, szubidubi, chcą mi zikrzyć celi chrup.